0: Радио
1: Рація. 26 хвилин дня з рація і 22 травня у п'ятницю уже за нами, а гэта час, каб крыху больш сказаць про надвор'е, тое, якое бачым за окном сёння, і можа скажам так сама аб тым, чаго можна спадзявацца заўтра. Jak zresztą baczycie, u naszym pamierzy pieraminna jest oblaczność, wieczór słaby, 4-5 metrów za sekundę, cisk u normie. Temperatura powietra u Białostoku, Bielsku Podlaskim, Hajnałcy, a nawet u Bieraści, plus 19, plus 20 gradusów, a u Harodni od 18 do 20 gradusów. Wieczorem będzie jasna, temperatura powietra od plus 12 do plus 19 gradusów. Noczu tak samo maje być jasna, a temperatura od 9 do 12 gradusów. Wieczór dalej będzie lochki, a cisku normie. Zautra można spodziewać się pieramiennej w oblaczności i temperatury dniom od 20 do 22 gradusów. Ta temperatura, a czego można spodziewać się u biznesie i finansach? Posłuchajcie, ale jeszcze po raz niekalki chwilin. Raniej pieśnia Bartosza Jagielska.

0: Dzień z racją i u piatnicu 22 traunia, a u naszym efiry temat z Białostoczyny. U wiosce Akopy na Pazlaszy 22 traunia umurowali buchlawy kamień pod buduczy muzej błogosławiona księdza Jerzy Popieluszki, kapelana Solidarności i jednego z symbolów antykomunistycznego suprzeciwu Polski. W uroczystości udzielniczali przedstawniki polskich uladał, siemia światara, duchowieństwa i żyhary regionu. Praznaczenie muzeja każa minister kultury i nacjonalnej spadczyny Polski Marta Cieńkowska.
1: Powstające tutaj muzeum będzie wyjątkowym miejscem. Ma ono być nie tylko przestrzenią wystawienniczą, ale także domem pamięci, miejscem refleksji, spotkania i wspólnoty. Estetyczna bryła budynku, inspirowana architekturą Podlasia i prostotą wiejskich kapliczek, została pomyślana tak, aby harmonijnie wpisać się w krajobraz Okopów i oddać duchowość tego miejsca. W muzeum znajdzie się wystawa stała, poświęcona życiu i działalności księdza Jerzego, przestrzenie edukacyjne, sala audytoryjna, biblioteka oraz miejsce skupienia i modlitwy, które będzie znaczące dla wszystkich pielgrzymujących tutaj osób. To niezwykle ważne, że muzeum powstaje właśnie tutaj, w rodzinnej miejscowości księdza Jerzego. Dzięki temu opowieść o nim będzie miała wymiar nie tylko historyczny, ale także osobisty i lokalny. I będzie przypominała o człowieku zakorzenionym właśnie w tej ziemi, wychowanym wśród ludzi pracy, wiary i solidarności. To przedsięwzięcie jest efektem współpracy wielu środowisk i instytucji i rzeczywiście wskazaliśmy tę inwestycję jako inwestycję kluczową, jako projekt tak zwany projekt, mówiąc naszym żargonem, niekonkurencyjny. Oznacza to, że on nigdy nie stanął w konkursie. Po spotkaniu także z rodziną i z panem burmistrzem, przeczytaniu koncepcji, zobaczeniu projektu, doszliśmy do wniosku, że to musi być projekt kluczowy z punktu widzenia Ministerstwa Kultury, czyli z punktu widzenia państwa. Ten projekt jest finansowany z funduszy europejskich, z programu Fenix, ponad 37 milionów złotych. Również wspieramy to z budżetu państwa, poza funduszami europejskimi. Po prostu bardzo dobrze nam się współpracuje.
2: Pro ważność zachowania pamięci pro księdza Jerzego Popieluszku i передачи гэтага ведання наступным пакаленням казаў таксама сенатар з нашага склікання і віцэ-маршалак сената Польшчы Мацей Жыўна.
3: Jest okazja do podziękowania wszystkim, którzy bardzo głęboko zaangażowali się w przedsięwzięcie, które nie jest postawieniem tutaj postumentu pamięci, ale żywego muzeum, w którym ojciec ksiądz Popieluszko będzie nam wszystkim przypominał, ile trzeba poświęcić, żeby być wiernym, pięknym własnym wartościom, ale ile też trzeba poświęcić w walce o wolność i jej utrzymanie. Niech to będzie miejsce, w którym nie tylko będziemy wspominać, jak żył i jak umarł, ale będziemy patrzeć na to, jak walczyć o te wartości, jak je wypracowywać, żeby także kolejne pokolenia wychodziły z takim przeświadczeniem, że o dobro warto walczyć, ale jednocześnie wymaga ono poświęceń na co dzień. Ja ogromnie cieszę się, że jedną z pierwszych interwencji, jaką miałem na wniosek zresztą pana burmistrza, było też takie swoistego rodzaju alarmowanie i tak dokładam te 5 minut swojego czasu pracy symboliczne do tego, że dzisiaj spotykamy się w tym miejscu i naprawdę niebawem będziemy pewnie uczestniczyć w otwarciu, a ja mam nadzieję, że nie tylko w otwarciu jako obiektu, ale otwarciu tej edukacyjnej również inicjatywy, która dla nas wszystkich, myślę i tu obecnych, będzie swoistego rodzaju przypomnieniem i zastukaniem do naszych własnych sumieni, czy na pewno te wartości, o których dzisiaj mówimy, na które się dzisiaj powołujemy, są również częścią naszego życia.
0: Ksiądz Jerzy Popieluszka narodził się w 1947 roku w Okopach u Siemi, gdzie doma gawarili po białorusku. I on stał duchownym liderem Solidarności. A jehony jak kazanni pra swobodu i człowieczą godność u 80-tych gady 20. stagodzia raz pałsiudżwali się pałsio i Polszczy. U 1984 chodzie światara wykrali i zabili supracowniki komunistycznej służby bezpieki. Odkryć muzeju Okopach planują u wosień 2027 roku.

gości, a zaprosić was haczu misz inszym i na sustreczu, ci na sprawazdaczu z tego, co odbywaje się od uczarasznego dnia u Wilni, a mianowita kanyheres pa palidwiaźniach, pa palidźnia wolenych, tak jak odbywaje się u Wilni i zautra nasza korespondentka złożyć wam swoje osobliwe sprawozdaczu z tego, co odbywało się w drugi dzień etaż kanheresu. Zrozumiela, my się tak samo jeszcze nie kończajem, już przez niekalki chwilinę jeszcze raz zaproszę was na to, jak wy posłuchali informacji pro nadworie, a zaraz po tym spotkałem się z Anną Szajkowską, jaka ja będzie zapraszać nas na mieroprojęstwy kulturne na Białostoczynie tak u sobotu, jak i u niedzielu.